karakta ani yun ta khot khit khanu ka kham traktor na kampi ya puchata khakh hi smay traktor chek asin tanu kat khu kampi kunanax kunakas ta khuiranax ya puchiran tan hilana kulyakanak ukhamaki akurna kan kha sarantata karakih hi se kunasai kunapan kaukisai kaukipan munat hilana kulyakanak Hichaj walja organizaciones sociales, maimaya marcachi en acau, acurnacana wale piñasita unijasipje, ukatakirniau arsubinaka uksata ksatania kanstas keraki. Jutiri paxinja, jutiri urnacanja, unjtasibinakampi usarantañanej. Haniki uhilir irpirija Bolivia marca irpjarurej naira qatar askinja marca china katakama irpjarkite. Hanuka ha kitina katek pisin kamastan ukana karuj ancha puni uhukam painesht ayakarak sasinai arsupjej. Kitina katek wali kulyakiri kik ukana katakik niastaki kunas wali kiski. Ukat akam kitina katek pisin kamastan ukana katakiuma ukit hanipuni akchasaski kiti. Sasinawa marrakachi nagar mauk itu wali pinyasita arsuwa ya pharaki arsusip karakia kurnakana.